Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jest to taki wersz, co strasznie opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie nie go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! To lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kowina jedna, lem.

Persze, lemkiuskie radyjo. Lem FM.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiri dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi nie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, przyszłej pamięta.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: premieruje.
7: Rad by drużbą
6: buty.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca, mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadajaku wam triuku, besiduju na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków, kole to właśnie besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie, to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklekany w 1956 roku. Oczywiście, może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzić się tot park na obszyri 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części Krakiusko-Częstochowskiej Wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnyka, albo po polsku to tu riczku nazwemy Prądnikom. To jest też na obszyri toho nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze poczasty kus takoj jurajskoj werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wielo w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej perwi budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Invernulysme po korotki muzyczni Pererwi, wertamy do programu Obzeracz Przyrody, Chneska, wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdy nachody świat od nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschaft, jakie dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w to tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z kotroho wosnyknuły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to sód barstak chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriów. No i możemy dozryty się dwóch rodziów tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniów, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety hubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy takie ostanki dawnych organizmów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To są takie krasowe dolinki, też znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy też takie stożki, które nasypały się z sód pełny pisku, mułu. No, jest weloch takich form rizby terenu, no i też są to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest Dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach to tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolen też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych bokowych dolen. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z weloch archeologicznych sensacji. No, historia toho, tej okolici jest bardzo dłuha i besiduju pro historię taku do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduju pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roku temu były bardzo przydatnym elem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzić się w wapniakowych skałach, no i też taka zrzeźniona rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okoliciu człowiek. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskyni Tunel Wielki. No jakby się dojut młody hołowy archeology, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sąd jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiów w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sąd jedne odkrycia. Ale jeszcze były odkrycia właśnie tykajuczy się neandertalczyki, u których żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskyni ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki chorony się w takich jaskyniach i medżyńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadzia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki, to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjuczy tołdy zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnoj to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest besidowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze mogę wam podawać bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie 5 godziny, a 5 dnia. Zatem no muszę już zareklamować wam, że możecie w City na stronie nacjonalnego, ojcowskiego nacjonalnego parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a paki jeszcze wertam do was z krótką turystyczną temą, jaka też precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

0: skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teper, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale tykajuczy się właśnie tej trasy. Bo chcę powisty pro trasu związaną z zelenym turystycznym szlakom, jaki idę prestot nacjonalny park. Tot szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolinie, ale możecie też zaczaty wandriłku to tym szlakom od Złotoj Hory, gdzie nachodzi się wielki parking. No i odtal idete w stronę zamkowego parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzite na jaskyniu ciemną, na choru okopy i pak schodzite w dolinę do doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołchy, ma je 5 km dołchosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlakiu idę przez zamkowy park, popry dawnych hotely Pit Łokietkom i Pit Kazimirom. Pak idę tot szlak przez drohom do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronną choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru okopy. Na toti chori okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejącej seredwicznej chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do doliny Prądnika i pak możemy wrnąć do Ojcowa hołowną drogą w dolini. Tiż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczkę i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zelenym szlakom w Ojcowi. No i tiż koli budę te wertaty już z chory okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na zamkowej parki Złotu Choru, no to może te dozryty się dyry, jaka wkazuje początek jaskyni okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołcha nazwa, cztery słowa, jaskynia okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zelenym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczy technicznie odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśnie słuchać dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіо Алем ФМ.
1: Добрий вечір.
2: Серж, добрий, додзвонив до Радіо Алем ФМ.
1: Цися, добрий, додзвонив. Добрий, певно.
2: No,
1: як ся чуєш, чи нас чуєш?
2: Чую вас добре, а ви мене добре чуєте?
1: Барс добрі.
2: Пані, тісуся.
1: Так. No to грауце по грауце, так?
2: Daj Boże.
1: Daj Boże. Але так, не представили ми гостя. Мамо такий звик, що гість в нас найчастіше сам ся представляє. No to z kim mamy przyjemność?
2: Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Jarko Mazur. Ja jestem liderem ansambla Chudacy.
1: No właśnie.
2: Tisusia.
1: Ansambl Chudacy, właśnie. Teraz grad nam na żywo. Ja powiem tak. No, myśmy zrobili wnioskę taką kompilację, audycję, jakby powiedzieć ty, sztosy, co leciło na żywo i z nagrań. I teraz lety nagrania. Także teperyśnia besida nasza nagrywać się, o, tak powiem, i będę retransmitowana.
2: Może to dakole. I lipsze.
1: Może to i lipsze, tak? Bo można zmontować.
2: Tak, gdzieś tak mam.
1: No właśnie, dziękujemy wam, Kraśni, za wasz prekrasny występ. Czy jaż to sym popytał, jak idę o skład ansamblu? Pani Magdalena, tak, śpiewak i grat na huszlach? Tak?
2: No czuję dobry teper.
1: Czy pani Magdalena grat na huszlach i śpiewat, tak?
2: Precisz. Magdalena Kusiak grat na huszlach, Tuba Augustyn grat na basi i ja grat na harmości.
1: Na harmości, tak jest. Fantastycznie. Fantastycznie. Gratuluję bardzo dobrego występu. Podobał się.
2: Dziękuję.
1: W Sanczy to tam było hitni miścia, tak? Na galerii, jak w kuluarach, tak? No to tam niektórzy się wzięli za hulania. No, nadawała się muzyka do hulania.
2: Piszu się. Jak się nadawała, to się piszu.
1: No i nadas się i w nas w radyju, bo oceniamy, tak? Jest redaktor muzyczny.

0: Котрий робить цензуру і повідать, що або щось пасує до профілю музичного радия нашого, або не пасує. Ваша музика пасує.
1: Як пасує до профілю, як цензор то пропустив, то ще тишу. Перепрошую.
0: Так.
1: Так, слухам. Чую швидко, але тепер не можу бесідувати, бо бесідую з паном Гамбалом. З паном Гамбалом, з радия. Dobry. Przepraszam, dzwoniła pani Olena i musiłem odebrać to doznać.
0: No tak, trzeba. No właśnie, ja bym chciał zwidaty o was. Nie znam na kilku budę można powisty, czy wszystko budę można powisty pro was, czy nie wszystko, no to najwyższe mi powiste, że to można powisty, a czy one można powisty. Odkale zainteresowania muzyką, Nelem kiusko, bo może trzeba powiedzieć od raz, że na waszej płatni chudacy mamy jaką muzykę?
1: Na naszej płatni jest muzyka, ja nazywam to muzyką Karpat. To jest karpacka muzyka. Są tam też śpiewanki lempiczki, lem.
0: Ale no tak, panie Jarku, pan jest Polakom, tak?
1: Ja jem Polakom. Wszystkich, którzy są zainteresowani, znają to, że ja jem Polakom.
0: Zainteresowani są wszystkie w naszym radyli, ale nie wszystkie mają czest i honor i przyjemność poznaty pana osobiście.
1: No, tak, besiduję, ja jem Polakom.
0: No, znaczy na żal, no było wielko i średnio. Nie, na żal to nie. To nie była puenta, nie. To był początek greczynia. Początek, to jest początek. Na żal, frekwencja na waszych koncertach, czyli na oseny była, no, nie taka, nie za wielka, tak? Także najżałuję, bo mogli być i mogli was poznać osobiście. Teper możemy besidułaty przez telefon, czy besiduwesty przez telefon. Czy się zgadza to, co Paulo powił? To znaczy, że zaczęliście od współpracy z Weretenią, czy nie? Czy jeszcze skorsze?
1: Ja domam, że współpraca z Weretenią to było coś bardzo ważnego w naszym życiu, lem było coś wcześniejsze. Zainteresowania muzyką Karpat, muzyką lękiszką, to nie jest od tego czasu, od kiedy myśmy to robili z Weretenią tam dasz to. To były sprawy wcześniejsze. Ale na pewno Weretenią to jest coś ważnego.
0: No tak. A kto zaproponował wam to tu współpracę? Czy wyście zaproponowali w Weretenu, czy Weretenu wam?
1: To było tak, że kolesy jem przyjechał do Chyży, do pani Julii Doszny. To była też osi, tak jak teper. To było tak normalnie, tak zwyczajnie. Pani Julia poczęła śpiewaty, a potem to już nie pamiętam, jak to się stało, że jak im się obudził, to już im był w Weretenii, o tak powiem.
0: Aha, to aż tak było. No dobry. Rozumiem. Dobry, no ale tak. Można powiedzieć, a od kiedy koleście się nauczyli besiduwaty po lemkiusku? Idę i jak? W jakich obstawinach?
1: Ja, precyznate, ja na besiduję dobry.
0: No, wszystko czujemy, tak. Wszystko to czujemy właśnie, że pan Jarosław nie besiduje dobry po lemkiusku. Wszystko to czujemy, tak.
1: I za to wszystkich przepraszam.
0: Tak, przepraszamy. Ciłe radio ciż przeprasza za to, że pan Jarosław nie besiduje dobry po lemkiusku.
1: A ja przepraszam radio, że nie besiduje dobry po lemkiusku. To było tak, że nauczyły mnie dietoczki, które zbywały w Weretenii. U nich jem brał pierwszy takie lekcji lempiczkoj mowy.
0: Co się podobno? No to tak. To może jest dobra metoda, albo uczytele byli bardzo dobry.
1: bardzo dobrym, potem to się tak jakby to powiedzmy perekrutyło, potem ja na nich im kryczał, żeby wysiadowali po swojemu.
0: A co one chciły?
1: Znate jak to jest, no to tak na kole jest, że lemkiewskie dity nieraz wtruczają polskie słowa w besidu.
0: A to bardzo to nie lemdity.
1: Bardziej mówił, żeby besidowała po swojemu.
0: Ale to nie lemdity. Ja zwernuję uwagę, że teper czaściszcze dity besidują lipsze po lemkiewskie jak starszy, jak ich rodycze. Zresztą było nie do podumania, no, za czasów, kiedy ja byłem dityną, o, tak nazwijmy to.
1: No, pierwsze weretyno to też nie są, to też nie są czasy, to było, bo mam to było 10 roku nazad, to też nie było tak jak teper.
0: Przepraszam, rad was radio nasze, tak, tak?
1: Cały czas.
0: Aha, bo ja cały czas czuję, dumałem, że to...
1: Wyuczy tak, to?
0: No dobry by było, bo to dumam, że by mi się nakłada.
1: Użyłem włóczył.
0: A to grał jakiś ensemble, zdajemy chyba, Lhen, nie?
1: Tak, mały, jak to radia do nas, najmniejszy folkowy kwartet na świecie.
0: No tak. A ja jeszcze takie zwidania bym chciał zadać. A koledzy te perszoholemka zryli w życiu swoim?
1: Perszoholemka to było w lipnie
0: 75. A to był lemko czy lemkyni? Bo to różnica.
1: To były dwie lemkynie, które besidowały nad sobą z taką serii bilanka.
0: A w bilanci, tak?
1: To na pewno.
0: Aha, ale tak prywascy, nie? Czy nie prywascy? Tak same do siebie? Czy?
1: Same do siebie, len ja im to czuł.
0: Aha, iż to? Jakie wrażenia?
1: Bardzo mi się podobało.
0: Lemkyni się podobały, znam, tak?
1: Besida.
0: A, besida się podobała.
1: Lemkyni były tu stary, też mi się podobały, len...
0: I od tale zainteresowania,
1: to
0: tak?
1: Besida. I od toho się, od toho, tak mam, od toho się poczęło, tak.
0: Aha, początek był w bilanci.
1: Mhm.
0: No, był wczoraj na lemkiewskiej twórczej oceny pan Jarosław Trochanowski, nasz maestro. Instytucja sama w sobie. No, był na wydowni. No, wielki to honor. Przychody do nas, do bursy. No, lubyt, przychodyty. Jest członem bursy. Nie hańbyt się nas. No, a my, no, gadam, mamy honor, że możemy hohostyty wse w bursi. Także trzeba to pryty nachodzić ciszpowisty. No, ale tak, ale da płatni sudne lem, lemkiuskę śpiłankę, sud to te wszystkie karpackie, je zajdejano, tak, sud słowackę śpiłankę.
1: Hej.
0: Rozszyfrowaliśmy refren z jednej, tak, przy pomocy, tak, w Sancze, jak się w czasie koncertu pokazało. refren jednej śpiłankę, kotryste tak śpiewali na świadomość, to jest.
1: No. Świadomo za to, że to było po madarski.
0: Jak się pokazało, tak.
1: Tak. Myśmy znali, że to było po madarski, ale nie znaleźliśmy, co to jest.
0: Aha, znaczy. Co to znaczy, no. No tak, warto znać ciż to język, bo on się... Znaczy cud wlejania madziarskie w lemkiewskim, ale nie w lemkiewskim, słowackim, tak, no w ukraińskim, no we wszystkich tych językach, nawet polskim cisz. Nawet polskim cisz. Po nazwiskach można na przykład poznać. To. Gadam. Nie znam, czy można nagrać. To nagranie, które jem nagrał, bo w prawie autorskim jest tak, że nie wilno, jakby powiedzieć, nagraty trzeba inaczej. Trzeba pustyty twir tak, żeby... No, obrazy ty twórcy, tak? Żeby one tak, no, nie popsuty. No. To jak, no. Ale ja musiał je to zrobić, bo tam był i Petro na przykład nagrany. Tam sala reagowała na to, co z tebe się dowali. No i tam były zapowiedzi. No to ja bardzo lubię słuchaty płatni koncertowych, bo ja uważam, że no to ona ma inne walory niż czynese. No tam studio, to znaczy, jak się zrobi. W radio na przykład, live. Co to za radio, które rad z puszki? Z puszki to są przygotowane, wyczyszczone audycji. Nie, live, besida, niewyczyszczona, na żywo jak idę. To jest sztosy. Nie?
1: No i też tak dumamy.
0: No i z koncertą jest tak samo, tak dumam, nie? Sud paraleli.
1: Tak, wiesz, już ja i dumam, że dobrze, że sobie to pustyli. Chramę jak chramę, tu nie jest żadnego sekreta. Tiszusia, że miałem poczuty to w LMFM i dają wam, jakby to powiedzieć, pozwolenia. A. Na to, żeby to...
0: Jakie pozwolenia? Carte blanche oczywiście nam daje. Carte blanche nam daje.
1: Żeby naszą muzyką można było czuć w LMFM. Bardzo często odciszył.
0: A i my się ciszymy i dumam, że i wszystkie nasze słuchacze cisz was po pierwsze poznają, a po drugie no będą rado słuchaty. I nam słuchalni wzrosnę. Zawdziakuj wam właśnie. Panowe i pani, tak? No właśnie. Panowe i pani. Planujemy już. Ja zapowiem, bo jak ja zapowiem, to jest, jak jest zapowiedziane, to jest już jakby zrealizowane. Planujemy imprezę z waszym udziałem. Pani i panowe. Chudacy. Tak? Czy chudak. W przyszłym roku, jak się nam powiedzie, tak dumam w drugiej połowie roku. Będzie fajna podia. Ja jeszcze nie chcę wam powiedzieć. Nawet wam. Z jakoj to nachod. Nie będzie to ani w Gorliciach, ani w Krakowi, ani na Lemkowini. To wasz koncert. Już wam zapowiadam. O, sztoły na to.
1: Kusia boju.
0: Nie jeszcze się boja.
1: To może Lem powiedzieć, że kusia boju.
0: Nie, będzie fajni. Będzie fajni. Od razu wam wysiduję. Ależ to, przyjmuję te zaproszenia?
1: Ciszę się i dumam, że to... Bo, że ansap tyś się schody i że zahramy.
0: No zahratę. Kus daleko od was, od to, tam, gdzie mieszkate, tak? Od to mistoczka, tak? Czy seła, czy mista, gdzie żyjete. Ale budę nachoda i budę publika. Od razu besidują. No.
1: Ciszę się.
0: No. I ja się ciszę w takim razie. No to tak. Jest grałce po grałce, które nie idę na żywo odyło. Ale ja dumam, że my... No nie znam, czy jest to montowaty, chyba nie jest to nawet montowaty. Że my po waszym koncercie, jak się nam powede, nadamy to tu besidu.
1: Nadamy dumam, to tu że może peresłuchaj to jeszcze raz, jakby... Nie chciałbym, żeby jak to powiedzieć, kaliczyty łypisku besidu na oczu toho. Jak się to da spustyty, to bardzo proszę, ale może pierwsze trzeba to jako sobie zweryfikować, sprawdzić.
0: Dobra rada, zrobimy tak, zweryfikujemy i posłuchamy tej besidy, ale razem zosłuchaczamy. Także dziękuję wam, kraśni.
1: Ja wam też dziękuję.
0: Słuchajcie nas. Poperajte nas, a my was budeme poperaty i budeme maty takie stowarzyszenia adoracji, tak? Czy poperania wzajemnoho.
1: Wzajemnoho.
0: Tak. Besiduwalizmy przez Skype'a z paną Jarosławą Mazurą weduczym, tak? Panom weduczym ansamblu chudacy, czy chudaku, który grad muzyku Karpat. Czy muzyku karpacku. Aby się duwał Bohdan Gambal. No, trzymajcie się, ostawajcie zdrowy i słuchajcie nas wse. Trzymajcie się tam, chudaku.
1: Dziękuję, trzymamy się. Dziękuję, ostawajcie z Bohem.
0: No, trzymajcie się. Dobranicz.
2: To był program z archiwum Radia Lem FM.
3: Czy komuś uprzytaty, bo akuratni na dobro sprawu toho wersza bajka, bajka, bajka, czy bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stężeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme soj żyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Polad mian ruczkę, bolad mian nożkę, cały dzień chodziłam aż pod tamtą sosną. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, w wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na gorboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca Julia 2026 roku. Desia drogi tomu popraszczali z Władyku Adama. Autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca Julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej peremyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się nelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobą Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiatkowych lemkiwskich cerkw i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Świat Ihor Jawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku we Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predki, byli i florenczane. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym pute buduczoho Władyka Adama. W rytni chyrze Dubecji w Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia, a za klawseline pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 floryńskich familii, wyjechało do Radziańskiego Sojuza, a na Odołcha w 1947 roku to też to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji znalazła się w Michałowie na Nyżnym Szlesku. Toczno 7 lipca Julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubini 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczany zaczęli organizować się duchowo. Hned otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu w Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyrzy, w porochach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubecjów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczoho Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminaryi. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie ze zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie-novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od razu był przeznaczony służyty na ridnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczerniu cerkwiu w Plichnarci, a Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już soroglitniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostajuczy wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O wisem misiaciu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w cerku Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrii peremyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, co mało znaczenia, protoż to władykom eparchii, obnymajuczej Lemkowynu, był syn tej zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krenicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, co pereneseno świątynię do Rozdzila.
Вартат споменути, же завдяки владичі Адамови в 1985 році висвячено в Зендранові першій по Другій світовій війні православний храм на Лемковині. Повелося тіж відбудувати капличу в Тилаві на місці, де колиси стояла православна церква, як тіж відбудувано на ново Команецьку церкву, яка згоріла в 2006 році. Архієпископ Адам покликав тіж мужський православний монастир покрови Пресвятої Богородиці Гусові. Осередок православної культури Ельпіс в Горличах – це православний осередок милосердя Елеос в Годишові. Започаткував печатання видавництв в реактивуванні єпархії, церковного календаря і часопису «Антифон». За його богословлінням оснований був молодіжний єпархіальний хор «Ірмос». Jednym z najważniejszych podii było przyczyslenie w 1994 roku do Liku Świętych świeszczennemu uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torżestwenno przeneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorlicach. Władyka Adam velomiścia poświadczał zberihaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000-lecie kreszczenia Rusy, 2000-lecie narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupających rocznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużeń na Świętej Hory Jawir. Jest iż bezsumniwne, że historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosowlinia sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczenia buduczych pokoleń rydnego języka, cytowania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawnosti rozsijanej między innymi narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, co dozwala diemu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha rydnu besidu jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidu. Toto potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko-Nowosanczywskiej jeparchii, niechaj bude wola Twoja, Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskoho Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świeszczenno służyteli powinny zwertać się do wiernych ich rydną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rydnej ludziom besidy. Świeszczennik, kto besiduje z wiernymi nie rydną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity ne wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennike, które żełają dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożego, by siduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu Cerkwa i Rydna Mowa. W czas służenia na Sanockiej katedry władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr 1983 rok był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowania pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku skłał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efirii lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczonej weseliniom, związek z tym, jak mne powęło się wernuty na rydną zemlu. Prototyż władyka przychodził z pasterskim służeniom do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Świętego Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej Peremyszko-Nowosandyckiej jeparchii Achmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynici, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią św. Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
В ден 10-ї річниці смерти, 24 липня юлія 2026 року, в Криницькому храмі молитовно припомянули життя владики Адама. Богослуження очолював наступча на катедрі архієпископ Паїсій владика Перемишсько-Горлицький. Вічна пам'ять, владико! Вівторок, 28 липня юлія 2026 року. Русини із Мадярська у Войводині. Автор вісти Петро Медвід. Передпослідній тиждень юля 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував отим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михайло Капрал, директор Русинського научного інституту імені Антонія Годинки в Будапешті. Як інформував Михайло Фейса, русини із Мадярська посмотрели собі веце міст, де жиють русини, а так само били і в столиці Войводини, Новим Саді, де навштівили філозофічну факультету університету в Новим Саді, а так само Інститут про культуру войводинських русинів. В славістичному семінарі філозофічної факульти гостів привітала бібліотекарка Нада Усанович Ашаня, яка пририхтувала книжки, в котрих пише ся о мадярсько-русинських наукових контактах, і Михайло Капрал до бібліотеки подарував свою публікацію «Карпаторусинське поселення». На стрічі в бібліотеці направлені були і нові плани співпраці, наприклад, о рихтуванню книги о русинських прізвисках, котре суд пов'язаний з областями в Мадярську. В Інституті про культуру войводинських русинів дискусія, яку модерував Михайло Фейса, була заміряна на нового представителя русинів в мадярському парламенті Віктора Крамаренка, котрий бесідував о обставинах русинів в Мадярську, кодифікації їх варіанта русинського язика і будучності русинів у тій державі. На дискусії брала участь і Гелена Медєші, котра подарувала гостям декілька публікацій, яке видав Інститут про русинський язик, літературу і культуру. Скансен в Бардейовських купелях по обнові привітав навштівників, автор вісти Петро Медвід. Музей народної архітектури в Бардейовських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона евро. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, котрий є зряджувателем того найстаршого на Словакії скансену, реконструкція була реалізована в рамках черезграничної співпраці. Реконструкція принесла ревіталізацію 20 об'єктів, включно дерев'яних храмів, дзвониць цих набивання. Оновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бардейові пролудей підчас стародичного ремесленного дня в неділю 26 юля 2026 року. Місце, де історія заховалася в найаутентичнішій подобі. Скансен перейшов велику обнову в рамках черезграничного проєкту «Інтерек Пошта Словакія 2021-2027». Проєкт під назвою «Музей Мій Часопростор» реалізувала Жупна інституція в єдної з партнерськими музеям ремесел в Польському Корошні і з цілковим розрахунком 3,9 мільйона євро. На словацькому боці представлює інвестиція майже 2 мільйони євро, в рамках чого найвизначнішу част представлювали фінансії з Європейського фонду регіонального розвитку. Фінансування було так само і з державного розрахунку, а розрахунку ПСК. Цитування. Скансен в Бардейовських купелях є місцем, де історія нашого краю заховалася в тій найаутентичнішій подобі. Обнова того виняткового ареалу – то інвестиція до культурної дідовизни, котру хочемо хранити і передати дальшим генераціям. Повів председа ПСК Мілан Маєрський. Прешівського жупана тішить, що музей має тепер ліпші обставини про активності музея, ліпші условия про навштівників домашніх і заграничних, що подля нього поможе ку векшій атрактивності регіону і цілого краю. Обновилося 20 об'єктів. Проєкт був заміряний на ставебно-технічну обнову об'єктів скансену. В рамках того вимінилися шиндлові стріхи, реконструювалися крокві, робили і далі роботи, котре помогли ку охрані цінних історичних об'єктів. Ревіталізацією перейшло до в'єдна 20 об'єктів. Обновлені були і два дерев'яні храми, 7 хиж набивання, 2 господарські будови, сипанчі, дзвониці, ковальська шмикня, сушарня овоцини і далі об'єкти. Реконструкцією перейшов і гоблярський варштат, в котрим виникнув новий виставно-едукачно-презентачний простор, де можна організувати події, освітні активності і то цілий рік. Найстарший на Словакії. Скансен в Бардейовських купелах належить між найвизначніші музеї в природі на Словакії і є найстарший. Виникнув у 1965 році і зохраняв унікатні приклади народного будування словацького і русинського населення северовиходу Словакії.
Na приблизно 1,6 hektarowi teritorii je koło 30 obiektów przeważno z 19. i 20. stolicia, które prezentują budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia w regionie Szarysza i Severnego Zemplina. Dominantą jest drewniany chram świętego Mikołaja z 1766 roku, który do skansenu przenieśli z rusyńskiego sela Zboj. 46. Lemkiwska łatra na Czużyni. Pizryjte na teoryczny program. Autor listy Severian Kosowski. Bliżyć się 46. Lemkiwska łatra na Czużyni, organizowana przez Stowarzyszenia Lemkiw. Zachory w dniach 31 lipca julia, 2 sierpnia augusta 2023 roku Michałowi. Budemy oczywiedno hyn i my, radio i portal medialnej grupy LMFM. Przed samą łatrą zapoznajcie się z detalnym programem. Organizatory proponują dnelem sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmachania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkuania. Drobny cały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2023 roku. Okruchuj jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawitelki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor listy Petro Medwid. 29 jula świadkuje krasny okruchuj jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda dołhy roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobi kapczat się rol polityka, pedagoga i obrzestwenno-kulturnego diatela. Narodziła się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodii do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytii. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia i z którym pereselili się na kińciu 1980 roku do Madziarska. Po politycznych zminach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyni u Madziarsku. Była jednym z osnowateli obczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Hodynki. W rokach 2002 aż 2004 i pak w rokach 2010 aż 2014 była na posadzie przedsiedatelki wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006 aż 2010 była deputatą i w rokach 2010 aż 2014 przedsiedatelką azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnostne mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramkach parlamentnych woleb mogli wybrać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą hovorkynią Rusyniu w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018 a 2022. W niedawnych wolbach że nie kandydowała, mający za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diatelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2018 roku była głównym redaktorem informacznego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zabyty Anny na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką tego, że wynikła rusyńska biblioteka i muzei, które swoje obejścia naszły w budowie wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczęły Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony świątecznym wygłoszeniem w Budapeszcie 11 nowembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o świątecznym wygłoszeniu podpisował w jednej z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniu w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnim precedom wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniu w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnienia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Hodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywać się w Kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry Rusyńskiego Umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obczesłennych podii i świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wskazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
poznajte Joannu Fuczko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinom Lemki z 1940 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2026 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko. Lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom. Mieszka i tworzy w Zielonej Góry. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, między innymi w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i za granicą, w Niemczech na Tajwanie. Temy kulturno i dostobenenosty, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku spółosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu. Bude prezentowany podczas Zahalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbude się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateliów bude to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja. Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowni osną projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla mnie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć welosereckiu obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia to dasz to w sposób, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tiachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodet moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, trochę sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób to ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wleja na poczucia dostomennosty. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. W mojej rodzinnej chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didiu. Na rodzinnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodzice raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że próbowali nas ochronić przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała jem się doznaty wece o życiu Lemki uperet weseliniamy. Czytała jem Reinfusa, poznała jem twórczość Nykefora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomennist znaczy dla mnie jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to widania furt jest otworene. Właśnie wykrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nielem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamiat, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a i tołdy kolejne wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
to gdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawaty ważność widania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczynia z lemkiuską kulturą, takie, ko trochę nie dast się już odbudowaty w takiej samej formie. Dumam, że to, gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się jawlaty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwariaty tradycyju. O wiele bardziej interesuje mnie to, co dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczam i wspominam, które otrzymałam w spotkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czohosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mich najtywnych swoją historię. Zanymasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sobie? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy zasposobił jedlenia naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny.

Słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, derywanym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkryłci. Towarzyszyło mu nahrania kolady, którą śpiewała ją potem kiuskę. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świat. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownych kił i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była ją przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej herzy. Podobnie dumałam o myciu gęby w łodzi Chmejnycy, w której nachodzili się drobne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelem kiłskie koreni. Bars poruszył nie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jego czymsym wece, niczlem światocznym zwyku. Stał się dla nie symbolem pamiaty, opiky i peredowania czohosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formu. Wtedy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanę ze mną na welorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy mała bez w paroch reczyniach, pojasny ty komu se zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicyju z podrucznika, jakbyś to uniała. Joanna na fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia wyselinia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religiu. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła im się po akcji Wisła. Moja rodyna pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma zoseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiwski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomecze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, które się furt zmienia, to dryfuje mydze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze neokreślenoho raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji toho stanu. Wielu naszych czytateliów znat lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskę na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem jak sztosy, to jest daku z barże porizane, odtwariane z pamiaty. Ty czujesz się czerez to da jak wykluczena, niepełna, ty może iszczy da jak inaksze. Joanna na fuczko. Z jednej strony rozumiem i pamiętam Welosfiu, znam śpiłankę i rozpoznaję zwłóczenia języka. Z drugiej znam, że nie chosnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był prysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czohosy, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki piseń czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą prysutności, aż i kolej jest niepełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy te małe wspólnoty. Na premierie Lemkowyny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuty silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, te zjawiska mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne jawyska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla nie dokaz na to, że hranyci nie wse są dwydymy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia cię krasny i wartisny riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikuaty. To dla nie jest krasne jawysko i bardzo inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyselin i rozbycia lemkiuskiej sospilnosty, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt je chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nielem nositelem pamięci i dostomenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepiej rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiuskiej wspólnoty, że chce powiedzieć, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaczej? Joanna fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję besiduwać hołosom ciłoj ze wspólnoty, a nie wkazywać jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wielu warstw. Co czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiuskie korenie są jedną z tych najważniejszych.
несут тяжку і

historii, ale też krasną, żywą kulturą, która ostaje dla nią niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inczy może postrzegać to tu historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego własnego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spiutworzy ansambl Prababa, który hrad też piśni spoza lemkiuskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych inczych tradycji wydyt się bliskie tomu, co znasz z chyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element, choć się różnią językom, melodią i miścią pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachopienia tradycyjną muzyką mają swoje dżereło w pierwszych wspominach lemkiwskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczosty, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny zwuk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrit twojej roboty, zapamiętał nie o technicicy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepsze zrozumieć sebe i świt. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomennist, przynależnist i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinnej historii albo dast zwidania o to, co sam nosić w pamięty, budu mała poczucia, że zadziało się coś ważne. Dziękuję. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 1, 3 січня, януара 1947 року. Пише Юстина Кендіровська до Михайла Савини, Франкфурт, під датом 24 листопада 1946 року. А наше поводження ви знаєте, бо стеся довідали від Пауха Андрея, jak się nam chciał powodzić, jak nam dobry jest. Nas 40 rodzin w Polanach. Nasze sestry pisali do Połcha, że są tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowiadują w Ameryce za swoje rodziny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielką bidu, hoły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boga i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowcie od mnie i proste ich, żeby do mnie napisali. Michał Sawina dodaje od siebie, że on liczno nie znaje tej krajanki Justyny Kędzierowskiej, no duma, że jej brat, Andrzej Buchel, ma jednak chodzić się w Chicago. Jeśli by on i Lidach to drugi z rodziny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powid Jasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratą leszyli rodziny i próbowali wrnąć się nazad do seła, no nie udało się im perejty przez hranyciu. Tak one wrnuli się jak rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wrnąć się, a on predeza nimi pizniejszy. Janna Chudyk z troima dietmy wybrała się w drogę i wrnuła się szczęśliwo do swojego seła. No mnuło już sim misiacił, a muża z dwoma synami jeszcze nie je doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kilo zaroblat. Na jedło jeszcze mogli zarobić, ale na łachy nie mogli odłożyć. Pajza Kopcza, Kowal, ale daje rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rusy z Seła Bortny, pod datą 12 grudnia 1946 roku, piszut. Pajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rodnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisać na adres Pajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powid Gorleci. U Kaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Co się tyczy do nas, to my, dziękuję Bogu, zdrowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojnie pić wychnuty. Nie chodzę gospodar prychować nicz, bo jak maje pacia albo tela, to prydą w nocy z lisa złodzieje i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie. Z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do miu. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W jutorok byliśmy koniom w Gorliciach, a w czetwer kin zachworił i zaklazmy zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdziłka. A na drugi den przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że harasem chmer w Rosji. Na samego zdwycha ho chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczy dalej, to z Uścia Jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawlat baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawlat baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatony murowaną. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, ale dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerką i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza i z seła Peredmiścia Dubeckoho, nachodziaszczy się teper w biżeńskim taborie w anglijskiej okupacyjnej zonie, Peresłał przez Maksyma Kodu w Monaka, Pensylwania, pismo, w którym dowiaduje się zarodyczył, jak dawniejsze żyli w New Yorku. Kto by znał onych, albo o drugiej rodyni Jarosława Chwilkiewicza, prosimy napisać w redakcji Karpackiej Rusy. Rozalija Dwonczyk po rodyni Szlanta, Diuka Hryca i Ulkę Szlanta i z Łosia, Gorlickiego Powita, hladaje krewnego po mórzu Hnata Karpiaka i po swojej stronie Jurka Swysta i jego sester Tekli i Melanyi. Mórz Rozalii Dwonczyk jest rodem z Seła Kunkoła. Prośba przesłana przez Jewu Nowak w Kalifornii. W piśmie od Ewy Nowak neskazano desej czas żyje Rozalija Dwonczyk. To jej rodyna może napisać do Ewy Nowak. W tomże piśmie Anton Wróbel i z Łosia dowiduje się za swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielane w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania dostał pismo od sestry Anny Kocur i Tarnopolskiej Oblasty. Pod datum 30 września 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdecznie dziękujesz, to ty jeszcze o mnie zabyłasz. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja wrze starsza. A wse jeszcze muszę starać się Michałom, który został kalikom, sztane o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak li przedoma jak heł. I teper mamy nadzieję, że to budeme doma. Ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak starych mer. Mam trzy dziłki zamożny, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło sebe, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast. Kozlow Rajon. Seło Chodaczki Wielki. Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowi i jego dzieciom od nas wsich. Tak samo o Ryni. A teper Dmytra Tylawskiego dziłka się dopytuje za swoimi bratmi. Czy wy nie znacie czasom onych, Andryju albo o Syfi i o Wasylu, albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych tylawskich, że mieszkali koło cyganiu. To peradę im adres do niej. Adres taki sam jak i do mene. Ewa Drexler, po rodyczach Dudycz w Akron, Ohio, dostała dwa listy od pereselenciu i Seła Wesoła, Gorlickiego Powita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutiacznej sestry Anny Ryżyk, po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszę tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał, który ty pisała 30 marca, ale ja tobie nie odpisywał, bo hełsut twoi brate Leon i Łanio, a także Anna, to one tobie odpisywali. Teper napiszę tobie trochę o naszej Wysoły. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodyn z Wysoły. Teren jest trochę chorysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamienia neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli chłysowi, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też, to ty o nich piszesz, że wychodziac z Wysoły, to już są tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało chłysowi jeszcze coś 15 rodyn i to tak, że to się Polakom kłaniają. Dowiadujesz się, jak się nam powodyć na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt to ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszu tyż, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą diłku Ulku za hojsakowoho syna Aleksandra. Proszę cię, pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdrow wszystkich wysowianiów w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z dietmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie dziłki. Ja chcę dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają. I ty zdrowy, bo ja nie mam żadnej wiadomości za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosiła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres, aby dekotra napisała, jak się im powodyć. Teper donoszu tobie, że to ja zdorowa z ditmy, jakoho i tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci na Ukrainie. Powodyć się nam tak, jak to ludziom pereselenym. Wse człowieka ciągnę tam, gdzie się kto rodył, to i nas. ale może i tut przywykniemy pomały. A odpisz mi zaraz, bo my znowu majże ciła wesoła razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, Nowa Huta seło, Ryżyk Anna. Ewa Drexler pojaśniat, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają cię po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

moço. Oi, Júlio, trepou, cai, moço.

Nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siedem syneczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. A przed wami dneska ostatni już odcinek noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Po tym dołho iszczy, prebałuszył jem w podorożach. De prydu, starej szkątak wariat przyjechał. Bo i po paru raz wertam do toho samego miścia. Tu do praterskoj czardy za jedno z ochotą przychodzu, bo to ty czardaszowe melodyi przypominają ty mi moju etelku. Choć to orkiestrowej chaos, kotry jak buria chłaska ty duszu, to już nie zwuk oboi z jej czudnym kolorytom. W oseny moich rokił nemich jem prytłumyty, ożywajuczoj omysły od widyty czornohoru. Nycz zaprół oczy, chcił jem ju widyty jeszcze raz. I pryszał jem hen. Nad czeremoszą pisał jem onu korotku zapysku, kotru jest naszą. Przyjazna mi hneskę czornohora, ta znat ja, przyjaznist, jedla stojaczoho nad hrobą starcia pry Kristiu. W seli nevelo się zminyło, naszoho to udyszniego dworu już nie było. Pospiszył jemgu dawniej kreculowi chyży i ślidu po niej neje, aczyj i win w hrobi. Ta nit, nedarmo chwaryli ludę niepokorenej. Poźwidował jem ludy onecho i wkazano mi joho nowu chyżu sercela. Pustył jem się tam. Opertyj o płyt stojał win. Dańko krecul, sywyj jak i ja teper, czeło poorane. Poznali my się. Sława Jezusu! Pozdrowił jem. Sława na wiki. Dańkowy krecul? To sam. Pamiętam i ja, koho by, a was pamiętam. Wy perszy w krali, perszy pociłnok, ty, kotru ja lem jednu kochał w moim życiu. Porazyli mia to ty słowa, pizrył jem na jego obyścia. Gazduje te? Gazduju, ta już niedołho, a gdy wyszłem na świt Bożej i czekam smerty. Jak smerty? A smerty? Taż wyzdorowy. Zdorowy? Hej, ale chmeraty kolesy treba. Nie zaznał jem w życiu neduchy, ale teper czuję w sobie, że czas mi nadeszł. Za to i w chyży siedzu lem tu. Lechsze jakosy na Bożym świt i chmeraty. Smert już prychodyt. Dumate i wy, że ja niepokoreny? Ne to, chwariu. Ale wszystko jedno dylne. Wyjszczych neska do topora, jak tołdy. Chwaryce kochali z te etelku. Cym kochał? Kolesy stawał jem proty u was z toporom, ale chneski człowiek już nad chorobą. Choć wy i wziali moje szczęścia, ale przed śmiercią neba nuwaty mi za nim. Tam mam diaku spomnuty o minułym. Zowód mianę pokorenym. Chwaryte, ja jeszcze i teper do oróżia. Ucuł każdy, nie rozstaje się z nim do chrobowej doszczki. Ta wszystko jedno. Młodosty oróżia w moich rukach było bardziej szczęśliwe jak w inczych. A i na dziwocze lubowania nie był jakam inny. To zrodyło zawyst towaryszył i ony raz stali z oróżią protyumene. Odbywał jem się, ta jeden z nich, Kropczenko, zahuszył mnie toporom tak, że jem chpał.
Oczuty ujem się po jakosym czasi, ta wydi ujem, że ne byty mi już wseli. Ne zabyli hneskę, zabiut zaran. Kady jem się tołknę, budu rozpowidał. Wsebo mi klpiła, zawady Jacka krął, wsiady zwodyła mia divocza krasa. Ale lubowy jem ne zaznawał. Aż na smychrackich horach stritył jem diwyciu taku, jako i ne stryczał jem iszcze. A to udy wrodyła się lubą. To była Etelka. Taż toż. Ostawała ona dla mnie hołodna, horda. Persza to była diwycia, kotra się mi ne podała. I za to barże iszczy rozhoryła się moja lubą. Ojż, to za kosu ona mała. Jak żyju, ne wydił jem takoj i ne moż było ne zalubowaty się. Za jedno na mysły, za jedno pred oczami jem jumał. Dla nej jem lyszył zawady jackie życia. Ta ona ucha ostawała na moje słowa. O jakosej czas jej otec, wakar, pryszął z osem hrackich jir do nasza oseła i ja się tu wernął. Nedarmo ne poznawali mia ludę. Na hulatykę jem ne chodył, za krasą diwoczą ne pozerał. Jedno jem lem wydził, Etelku, i jej hołot. Pry tym, to iszczy, ona, kiedy mia lem zriła, popadała w neobyczne tremtinia, hejby chłorotliwu horiaczku. Ale ne była to horiaczka lubowy. Z inczyma diłkami, a czy i tak i było, ale etelkine tremtinia brało się od jak soho strachu, kotryj ona predomną czuła. Kiedy jem się jawlał, etelkę po prawdi ne było. Ludę choć jak zaczalo mi besiduwaty, dochodyło do mnie, tak chwaryly, że duchy pochoronyły moje hryszne życia. A jalem dumał o etelci. Ta nehodno mi było tak ostawaty, a ryszył jem o slebody tysia od toj lubowy. I piszął jem za peresutkamy naroda. Kiedy duchy były w syli pohrebaty moje hryszne życia, a czyj hodny budut i moju lubą pohrebaty? I hejbym hmer, znaczy chtił jem się staty hmercią dla nej, dla hromady, dla sebe i pity do świta. Hejby pochoronyła hromada krecula, a ja się przekonał, że duchy ne w syli były pohrebaty lubowy. Zahrebli moju trunu i ja ne chtił już jawlaty się w seli. Tam ne władał, ne hoden jem był rozstaty się z etelką na wse. I skytał jem się po lisach i po łonynach. Raz zyszał jem się z etelką w Habzynowej huszczaweni. Początkom bars wzerała się womia i ne czudne, adże one wszytkę mali mia zachmerłoho. Pak zaschpała w dawnisznie tremtinia. Śliduł jem za nią i wydił jem jej pociłunok. Wasz pociłunok. Był win, aczy i perszym na jej ustach. Nemich jem siastry maty w swojej zawysty. Piszą jem do seła. Wkazał się jawni lehiniam i wozwał jem ich odbywaty diwoczu krasu. Etelka chmerła i zas skytał jem się po świti. Na ostatok wernu jem się do seła i ostał gazdom na nowej zachorodi. Ludę besiduwali po moim jednym iszczy jawliniu za prawdy nepokorenej. A to tak jak wariu. Ne ja nepokorenej,
ale lubo moja, persza lubo nepokorena. Chtiu jem ju zahrebsty, ale to nemożliwe. Na drugi den krecul pit nebom operty o ostyr w ciucha mer. Zas znadej mi chrobowej cwin. A mi ostało w pamiaty joho słowo. Persza lubą nepokorena. To i w sobie noszu. To była moja druha i ostatnia już podoroż na Czornohoru. Na Hneska to już wszystko. Od piatnyci zaczynamy dasz do nowoho, ale nie budu zdradzała, co to bude. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Салата, а у дитятки маво, и получше того, ай, ба.

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

dojmy, jak cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak uleciał strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.